nigdy niczego sam. Jakiś taki bardzo dziwny i zwykle dwuosobowy pociąg. Razem zawsze dużo bardziej coś mi się chce, a samemu przyznać muszę, że wcale nie.